0: палаци на Białorusi.
1: Факти і тільки факти.
2: Рада міста Сопоту єдногłośnie признала Андрієві Почобутові титул хонорового обивателя. Внесок в цій справі зложила президентка міста Магдалена Чажинська-Яхім. Ухвала została przyjęta 28 мая під час сесії Ради і є виразом солідарності з білоруським дзяннікажем oraz działaczem польської mniejszości на Білорусі. В uzasadnieniu ухвали підкреслено, що вирожнення становить вираз найвищого uznania для його wieloletniej działalności на rzecz wolności слова, прав чоловіка oraz оборони підставових вартостей демократичних. Андрій Почобут від лат позостає одним з найбардзей розпознавальних символів вальки о вольність і права обивательські на Білорусі. За свою діяльність був wielokrotnie затриманий і репресіонований через режим Олександра Лукашенки. Сопоцький самоуряд підкреслює, що decyzja о признанню honorowego obywatelstwa ma wymiar nie tylko symboliczny, ale także moralny i społeczny. To wyraźny sygnał wsparcia dla wszystkich osób prześladowanych za obronę demokracji, wolnych mediów i praw człowieka, zaznaczyła prezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Andrzej Poczobut jest naprawdę wielkim autorytetem. Uczmy się od niego, jak pozostać wolnymi i wiernymi naszym wartością.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień kilku państw. Obrońca praw człowieka i laureat Nagrody Nobla Aleś Bielacki rozmawiał z papieżem Leonem XIV o sytuacji praw człowieka na Białorusi, w tym sytuacji Kościoła katolickiego. Spotkanie głowy Kościoła z białoruskim działaczem i jego żoną Natalią Pińczuk odbyło się 27 maja na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież udzielił tam audiencji generalnej. Według organizacji Chrześcijańska Wizja, Bielacki przekazał papieżowi list, w którym zaznaczył, że obecnie w kraju przybywa około 1000 więźniów politycznych, a szczególnie odniósł się do prześladowań wiernych i duchownych różnych wyzwań, w tym księdza Anatola Parachniewicza, który został aresztowany w marcu tego roku i doznał zawału serca w więzieniu, ale nadal przebywa w areszcie. Obrońca praw człowieka wyraził wdzięczność Stolicy Apostolskiej za uwolnienie księży Henryka Okołotowicza i Andrzeja Juchniewicza w listopadzie ubiegłego roku, ale zauważył, że prześladowania nie ustały. Księża nie mogą wrócić do swoich parafii, a ich majątek został skonfiskowany. Noblista zwrócił również uwagę na systematyczne niszczenie przez reżim podstawowych praw działalności Kościoła katolickiego na Białorusi. Chodzi m.in. o zamykanie kościołów, w tym kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, wyrejestrowanie wspólnot grekokatolickich oraz deportację misjonarzy. Setki tysięcy Białorusinów, w tym księża katolicy i prawosławni, zmuszeni zostały do opuszczenia kraju, aby uniknąć represji. Informowanie społeczeństwa, a tym bardziej Stolicy Apostolskiej, o represjach wobec Kościoła ze strony władz w Mińsku jest bardzo ważne, twierdzi działaczka inicjatywy Chrześcijańska Wizja Natalia Garkowicz.
4: Te sygnały, które nadaje opozycja białoruska, to jest bardzo ważny sygnał w ogóle, że Kościół nie jest głuchy do problemów, ale tu pytanie jest, czy ma on instrumenty na dzień dzisiejszy, żeby wpływać na sytuację z prawami człowieka w Białorusi. To jest bardzo duże pytanie.
2: Stolica Apostolska w ostatnich latach prawdopodobnie zmienia swoje podejście wobec Mińska. Sygnałem tej zmiany jest m.in. nominacja nowego nuncjusza apostolskiego, doświadczonego watykańskiego dyplomaty, znającego realia państw autorytarnych. Tymczasem władze Białorusi nadal nasilają kontrolę nad wspólnotami religijnymi, zamykają kościoły i skazują duchownych na więzienie. Jednocześnie reżim Łukaszenki rozwija relacje dyplomatyczne z Watykanem, licząc na poprawę swojego wizerunku na Zachodzie i osłabienie sankcji. Eksperci podkreślają jednak, że deklaracje o dialogu nie przekładają się na realną poprawę sytuacji katolików w kraju. 25 maja 1948 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie o godzinie 21.30 strzałem w tył głowy został zamordowany z rozkazu władz komunistycznych Witold Pilecki. Oficer ZWZK w 1948 1946 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, skazany został na karę śmierci. Z okazji 125. rocznicy urodzin rotmistrza Instytut Pileckiego zorganizował festiwal pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili miejsca, w których rotmistrz dorastał, dojrzewał, a następnie budował swoje dorosłe życie. Dzięki specjalnie przygotowanej scenografii poznali Witolda Pileckiego na różnych etapach i w nieznanych odsłonach jego życia, oddanego marzeniom i działalności konspiracyjnej, wiodącego dobre, spokojne życie i walczącego o utracony dom. W ramach festiwalu odbyło się kilkanaście wydarzeń, wśród nich m.in. premiera albumu o rotmistrzu z nieprezentowanymi dotąd zdjęciami pochodzącymi z prywatnej kolekcji Adama Ostoja Owsianego. Witold Pilecki to przykład bezinteresownego bohaterstwa i patriotyzmu, uważa były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Jasina.
0: II wojna światowa, największa tragedia w historii ludzkości, przyniosła wiele zła, ale też wiele przykładów wspaniałego dobra ludzkiego bohaterstwa.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zagrożenia ze strony Białorusi wobec Polski mają głównie charakter hybrydowy i wynikają ze ścisłego sojuszu Mińska z Moskwą. Główne ryzyka obejmują inspirowany kryzys migracyjny, ciągłe prowokacje na granicy, operacje dezinformacyjne i szpiegowskie oraz potencjalne zagrożenie militarne wynikające z obecności wojsk rosyjskich. O tym, jakie wyzwania dla bezpieczeństwa regionu niesie współpraca Mińska z Kremlem, opowiada Anna Dyner, koordynatorka programu bezpieczeństwa międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Tak naprawdę to jest trudne pytanie o tyle, że to jest troszkę różny katalog zagrożeń, dlatego że Rosjanie dysponują

0: troszkę z szerszym instrumentarium tego, co hybrydowo mogą używać przeciwko Polsce. Białoruś troszkę mniejszym, bo na przykład Białoruś nie będzie operowała na morzu. Białoruś raczej ma mniejsze możliwości choćby zakłócenia sygnału GNSS. Natomiast jeżeli chodzi o dywersję sabotaż, to oba te państwa mają bardzo duże zdolności. Jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, podobnie. Więc jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.
1: Czy według pani Polska jest w odpowiedni sposób odporna na wojnę informacyjną?
0: Żadne państwo chyba nie jest tak naprawdę odporne na wojnę informacyjną. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja, tłumaczenie, wyjaśnianie, wskazywanie na konieczność poszukiwania właściwych źródeł, na to, że wszystkie emocjonalne wpisy, wiadomości, no właśnie mają mieć za zadanie to, żebyśmy nie myśleli, podali dalej, świadomie bądź nie, dalej brali udział w tej wojnie informacyjnej, w dezinformacji. Natomiast to jest długa i trudna walka i to jest troszkę tak jak z pewną anegdotą, że można kazać komuś rozsypać pierze z poduszki, a potem się już nie da wszystkich piórek wyzbierać. I gdzieś niestety ta wojna informacyjna będzie miała swoje odzwierciedlenie i tak naprawdę też biorąc pod uwagę, że mamy wolność słowa, dezinformacja nie jest nielegalna, to wszystko to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy stuprocentowo odporni.
1: Jednym z takich działań jest kryzys migracyjny wywołany przez Rosję i Białoruś, a jednak sytuacja uległa zmianie. Czego wynikiem według pani jest obecne zmniejszenie presji na granicach?
0: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że faktycznie obserwujemy dużo mniejszą liczbę prób przekroczenia granicy wbrew przepisom w tym roku. Ja się zastanawiam, na ile na to mają wpływ trwające cały czas negocjacje amerykańsko-białoruskie, na ile ma na to wpływ również oczekiwanie strony polskiej, że uspokojenie kryzysu granicznego jest kluczowym warunkiem do tego, żeby nasze państwa w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. A na ile do tego jeszcze cegiełkę dokłada wojna na Bliskim Wschodzie, która troszkę utrudnia migrantom z państw Bliskiego Wschodu właśnie, czy Afryki, przemieszczanie się przez Rosję do Białorusi, a potem nad polską granicę. Więc na razie jestem bardzo ostrożna w cieszeniu się. Natomiast ciągle Białoruś i Rosja mają know-how, mają infrastrukturę do tego, żeby w każdej jednej chwili taki kryzys ponownie wywołać.
1: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o tym, że Białoruś może być wciągnięta w bezpośrednie działania bojowe na Ukrainie. Jak pani ocenia stopień zagrożenia?
0: Powiem tak, jeśli Władimir Putin decydowałby się na definitywne rozwiązanie sprawy ukraińskiej, rzuciłby wszystkie siły i środki, to zapewne by oczekiwał od Aleksandra Łukaszenki większego wsparcia niż choćby miało to miejsce w 2022 roku. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. I sądzę, że to też jest element pewnych, bo to powiedzieć, nie chcę tego nazwać grą polityczną, natomiast to jest element bardzo szerokiej międzynarodowej polityki, tego, że też Ukraina zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z tym, że Białoruś ciągle pozostaje sojusznikiem państwa rosyjskiego. Myślę, że dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu mimo wszystko jest to ostateczność, co widzieliśmy w roku 2022, bo jednak to nie są rzeczy, które łatwe będą do zaakceptowania dla społeczeństwa białoruskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o historii miejscowości Żołudek koło Szczuczyna, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Nurt oraz jego przebojowym utworem Pisze kredą na asfalcie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Antoni Burzyński urodził się 11 czerwca 1911 roku w Wilnie, jako najmłodszy syn Michała Burzyńskiego i Zofii z domu Sobolewskiej. Przed wojną uczęszczał do tamtejszego seminarium nauczycielskiego, a w 1933 roku zapisał się na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty 5. Pułku Piechoty Legionów. Po jego ukończeniu otrzymał stopień podchorążego rezerwy oraz stopień plutonowego z cenzusem. Następnie studiował w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, pracując równocześnie w Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych. Studia ukończył w 1939 roku. W latach 1933-34 odbył kurs podchorążych piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej w ośrodku zapasowym 5. Pułku Piechoty Legionów. Po napaści ZSRR na Polskę przedostał się na Litwę i tam został internowany w Kułatowie koło Kowna. Po kilku tygodniach uciekł z obozu i w grudniu 1939 roku powrócił do Wilna. Na Boże Narodzenie 1939 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bukowską. Porucznik Burzyński po włączeniu się do konspiracji myślał o przedostaniu się do Francji, ale porzucił ten pomysł i za namową przyjaciół przystąpił do pracy konspiracyjnej w SZP ZWZ AK i otrzymał funkcję adiutanta komendanta miasta. Latem 1940 roku, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, udał się na Kowieńszczyznę, gdzie tworzył siatkę konspiracyjną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lipcu 1941 roku powrócił do Wilna i oddał się do dyspozycji majora dyplomowanego Antoniego Olechnowicza. Jesienią 1941 roku został aresztowany przez litewską Saugumę, a po wykupieniu z jej rąk udał się na teren powiatu święcieńskiego, do miasteczka Świr, gdzie podjął pracę w zarządzie drogowym. Tu rozpoczął odbudowywać zdewastowaną przez NKWD siatkę konspiracyjną. W połowie 1942 roku Burzyński prowadził już rozmowę z Komendą Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sprawie powołania oddziału leśnego partyzantki polskiej. Motywował to koniecznością aktywnego demonstrowania przynależności tych terenów do Rzeczypospolitej Polskiej w granicach przedwojennych. Potrzebą bronienia ludności przed represjami władz okupacyjnych i bezkarnością band rabunkowych, celowością przeciwstawiania się poczynaniom leśnych oddziałów sowieckich oraz możliwością azylu dla zdekonspirowanych członków podziemia AK. Początkowo Komenda Okręgu uważało to za zbyt ryzykowne, ze względu na śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności ze strony władz okupacyjnych. Pod koniec 1942 roku wyrażono zgodę, jednak pod warunkiem, że oddział początkowo nie ujawni się jako partyzantka polska, a dopiero po okrzepnięciu i uzyskaniu stabilności wystąpi jako oddział Armii Krajowej. Trwały więc żmudne przygotowania zaplecza, siatki konspiracyjnej, zaprzysięganie kolejnych żołnierzy, zbieranie broni, prowadzenie szkolenia. 25 marca 1943 roku Burzyński pod pseudonimem Kmicic podczas pobytu we wsi Bryła zaprzysiągł swoich czterech pierwszych partyzantów: Akację, Graba, Alfonsa i Olka. Z biegiem czasu oddział się rozrastał. Pierwszą akcją nowo powstałego zgrupowania była napaść na stację kolejową Gieladnia przy linii kolejowej Podbrodzie-Łyntupy w dawnym powiecie święciańskim, podczas której udało się zniszczyć urządzenia kolejowe, zdobyć broń i amunicję. Po odwrocie Polacy zostali zaatakowani przez przeważające siły litewskie, ale wycofali się bezpiecznie w rejon Ludwinowa. Wiosną 1943 roku Antoni Burzyński-Kmicic zamieszkał w miejscowości Kupa nad jeziorem Narocz, gdzie pod nazwiskiem Nurmo pracował w gospodarstwie rybnym nad jeziorem Narocz jako inspektor. W maju jego oddział liczył 30 ludzi pod bronią. W pierwszych dniach czerwca 1943 roku oddział Kmiecica został wzmocniony przez grupę Polaków z białoruskiej policji z miejscowości Miadzioł. 40 żołnierzy z bronią złożyło przysięgę i stało się żołnierzami Armii Krajowej. Pod koniec czerwca 1943 roku oddział Kmiecica otrzymał status leśnego oddziału AK, a 1 lipca partyzanci przypięli orzełki do czapek. Pod koniec miesiąca w jego oddziale było już około 200 żołnierzy. Bazę urządził w okolicy jeziora Miastro w pobliżu Kobylnika, obecnie Narocz. Na rozkaz Kmiecica jego żołnierze rozsyłali patrole, mające na celu zdobywanie informacji, broni i zapasów. W sierpniu 1943 roku oddział zaatakował Duniłowicze. Celem akcji była likwidacja miejscowego posterunku policji białoruskiej. Atak okazał się sukcesem strony polskiej. Zdobyto zapas amunicji, broń, a Polacy nie ponieśli strat własnych. Kolejne akcje, o których warto wspomnieć, to potyczka z Niemcami koło majątku Stracza, gdzie zniszczono samochód pancerny wroga, starcie niedaleko Mikolców czy rozbrojenie garnizonu Wehrmachtu w Rzodziszkach. O dalszych losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmiecic, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się w historyczną podróż do serca ziemi szczuczyńskiej. Odwiedzimy Żołudek, miasteczko, które obecnie kojarzy się przede wszystkim z rodem Tyzenhausów i historią XVIII-wieczną. Ale my przyjrzymy się początkom historii tej osady. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Co ciekawe, zawdzięczamy ją nie kronikarzom wielkoksiążęcym, lecz szpiegom. Krzyżacy, planując swoje wyprawy na Grodno, Wilno czy Nowogródek, wysyłali zwiadowców, którzy pod przebraniem kupców badali szlaki do większych miast, notując wsie i miasteczka po drodze. W jednym z takich krzyżackich dokumentów, opisujących drogę do Wołkowyska, pojawia się tajemnicza nazwa – Stege Willendorf Szalutka, co w tłumaczeniu oznacza wieś litewskiego bojara Stege Wiły o nazwie Żołudek. Sama nazwa miejscowości budzi zainteresowanie językoznawców. Jedni wywodzą ją bezpośrednio od słowa żołądź, po białorusku żalud, co sugeruje obfitość dębowych lasów w dawnych wiekach. Inni zaś wskazują na możliwe pochodzenie od nazwiska właściciela lub nawet starodawnej formy daniny składanej w żołędziach. W XV wieku Żołudek wyrósł na ważne centrum administracyjne, stając się stolicą powiatu. Władzę sprawował tu wówczas bojarski ród Styrnelów. Już wtedy okolice te były gęsto zaludnione i przynosiły znaczne dochody skarbowi wielkoksiążęcemu, głównie z lokalnych karczem. Początek XVI wieku przyniósł zmianę właścicieli. Żołudek trafił w ręce kniaziów połubińskich, wywodzących się od Giedyminowiczów. Bracia Wasyl i Iwan pełnili tu funkcję namiestników wielkiego księcia. Z tego okresu zachowały się fascynujące zapiski, na podstawie których można byłoby stworzyć kronikę kryminalną wielkiego księstwa litewskiego. Otóż w 1514 roku doszło do zuchwałego napadu na żołudzką spiżę, czyli magazyn żywnościowy. Złodzieje skradli wówczas zapasy wędlin, jaj, suszonych owoców i grzybów. Dochodzenie w tej sprawie było niezwykle brutalne. Na poszukiwania złodziejów wysłano jako śledczego bojara Juszkę Wieniewicza, który przyjechał do Ejszyszek, dziś na Litwie, i tam od bojara Stocika dowiedział się, że kradzieży dokonali inni miejscowi bojarzy, Taćko i Maciej. Śledczy nakazał ich związać i przesłuchać, ale przesłuchanie było tak brutalne, że obaj podejrzani zmarli w jego trakcie. Wtedy po sprawiedliwość do księcia zwrócili się już ich krewni, prosząc o ukaranie Juszki Wieniewicza. A świadek Stocik raptem zmienił zdanie i zaprzysiągł, że nic złego o zabitych nie powiedział i w ogóle w Ejszyszkach ze śledczym się nie spotykał. Przysięga szlachcica była poważnym argumentem, więc sąd zdecydował, że śledczy Wieniewicz winien jest śmierci. Tak więc sprawa rabunku zakończyła się śmiercią zarówno podejrzanych bojówkarzy, jak i śledczego. W latach 30. XVI wieku król Zygmunt Stary przekazał Żołudek Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu. Był to moskiewski bojar, który uciekł z Rosji przed gniewem swoich władców. Laccy okazali się niezwykle lojalnymi i walecznymi poddanymi Rzeczpospolitej. To właśnie Iwan Lacki dostarczył danych do wydrukowania pierwszej mapy państwa moskiewskiego, która przez stulecia służyła Europejczykom. Jego syn, również Iwan, w czasie wojny inflanckiej wystawił imponujący poczet 61 zbrojnych jeźdźców i 30 pieszych drabów z rusznicami. A wnuk Teodor Lacki dowodził pod Kirchholmem rotą 200 husarzy, wśród których nie brakowało szlachty z okolic Żołudka. Wiek XVII to czas dominacji w okolicy rodów Sapiechów i Frąckiewiczów Radzymińskich. Ten ostatni ród cieszył się na Litczyźnie ogromnym szacunkiem. Najważniejszą postacią tego okresu był Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński, podskarbi nadworny litewski i starosta licki. To właśnie Kazimierz wraz z żoną Aleksandrą z Naruszewiczów ufundowali w 1682 roku klasztor ojców karmelitów w Żołudku, budując dla nich domy kościół. Co ciekawe, fundacja ta była rodzajem gestu pojednania po głośnym procesie o inny majątek i Szczołnę, który karmelici próbowali przejąć na podstawie rzekomo sfałszowanego testamentu. Schyłek XVII wieku przyniósł Żołudkowi kolejne burzliwe wydarzenia. Po śmierci bezdzietnego Kazimierza w 1694 roku pretensje do majątku zgłosili Sapiechowie, konkretnie Benedykt Paweł Sapiecha. Wykorzystując swoją potęgę, odebrał on dobra wdowie po podskarbim. Kilka lat później jednak Sapiechowie wdali się w lokalną wojnę domową z sąsiadami, która skończyła się dla nich klęską pod Olkienikami w 1700 roku. I to pozwoliło nareszcie krewnym Frąckiewiczów na siłowe odzyskanie miasteczka. Na koniec warto wspomnieć, że mimo burzliwej historii, już od schyłku średniowiecza życie miasteczka skupiało się wokół wiary. Pierwszy znany nam z dokumentów drewniany kościół ufundował tu około 1490 roku bojar Juszko Styrnel, Choć świątynia była niszczona przez Tatarów w 1506 roku i moskiewskie wojska w połowie XVII wieku, zawsze ją odbudowywano. To właśnie od starego kościoła parafialnego, zwanego Farą, wzięła się nazwa pobliskiej wsi – Farny Koniec. A co było z żołudkiem dalej i jak to miejsce jest związane z rodem Tyzenhauzów, dowiemy się w kolejnym programie. Do usłyszenia.
2: Dziesięć mus mieszka w Wiedniu cesarskim, piją w knajpce, gdzie śmierć roni łzy. W labiryncie świec tysiąc się pali, groby ptaków ukryte są w nich.

прагна, так прагна, так прагна. Брудны покój i gazety sprzed lat. I podłoga, co łąką się zdaje, dla miłości bezradnej jak ja.

tobą chcę tańczyć w Wiedniu carskim. Wabię cię jak syrena z dna mórz. W butonierce masz pół dzikich jacynt.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Nurt oraz jego przebojowym utworze Piszę kredą na asfalcie. Nurt należał do tych zespołów, które nie zdobyły ogromnej popularności, ale zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki swojej oryginalności i odwadze artystycznej. Zespół powstał w listopadzie 1970 roku we Wrocławiu i od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do grania. Muzycy nie chcieli ograniczać się do prostego rocka, szukali własnego stylu, eksperymentując z różnymi brzmieniami. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Romuald Frey, basista i wokalista Kazimierz Cwynar, perkusista Ryszard Sroka oraz saksofonista Ryszard Gwalbert Misiek. Początkowo grupa działała w tak zwanym Nowym Pałacyku we Wrocławiu. Już na początku działalności skład zaczął się jednak zmieniać. Miejsce Freya zajął Aleksander Mrożek, który wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Przełomowym momentem był rok 1971, gdy do grupy dołączył Roman Runowicz, gitarzysta i wokalista, znany wcześniej z zespołu Romuald i Roman. Wtedy ukształtował się najbardziej rozpoznawalny skład Nurtu. Muzycy stworzyli własne brzmienie, będące połączeniem hard rocka, jazz rocka, rocka awangardowego, free jazzu i rhythm and bluesa. Było to dość odważne połączenie, jak na początek lat 70. Pierwszy większy sukces przyszedł na początku 1972 roku podczas Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Nurt zdobył tam pierwszą nagrodę, a Aleksander Mrożek został dodatkowo wyróżniony za kompozycję Syn Strachu. Sukces otworzył przed zespołem drogę do profesjonalnych nagrań. Wkrótce muzycy weszli do warszawskiego studia M1 i nagrali 7 utworów, między innymi Kto ma dziś czas, Pisze kredą na asfalcie czy Syn Strachu. W tym samym roku zespół pojawił się również na festiwalu Jazz nad Odrą i koncertował poza granicami Polski, między innymi w NRD. Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace nad debiutancką płytą. Do nagrań zaproszono również znanych muzyków, w tym Tomasza Stańkę. Album zatytułowany po prostu Nurt ukazał się w 1973 roku. Nie była to jednak płyta nastawiona na łatwe przeboje. Dominowały na niej rozbudowane kompozycje i eksperymentalne rozwiązania muzyczne. Po nagraniu albumu Roman Runowicz wyjechał do NRD, co oznaczało kolejne zmiany w składzie. Mimo tego zespół nadal koncertował i brał udział w różnych wydarzeniach muzycznych. W 1974 roku nagrał kolejne utwory, takie jak Gato, Różaniec Czasu czy Rok bez tytułu, kontynuując poszukiwania własnego stylu. Niestety częste zmiany personalne zaczęły utrudniać dalszą działalność. Jeszcze w 1974 roku grupa zakończyła działalność, gdy część muzyków wyjechała za granicę. W 1975 roku nastąpiła krótka reaktywacja, ale po kilkunastu koncertach zespół znów przestał istnieć. Historia Nurtu nie zakończyła się jednak na latach 70. W kolejnych dekadach zespół wracał jeszcze kilka razy, między innymi jako Nurt 94, a także podczas późniejszych reaktywacji. Ostatnia z nich miała miejsce w 2016 roku z inicjatywy Aleksandra Mrożka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Nurt, wydanego w 1973 roku. Autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek, tekst napisał Andrzej Kuryło. Przed Państwem zespół Nurt. Pisze kredą na asfalcie.

0: I choć się zetrą już za chwilę, nie czułe koła aut, pamięci dłużej będzie trwać.
1: Znadniemna i Berezyny.
2: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
3: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Сталіца. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Раніца з рацыяй у перадапошні сонечны дзён, дзень траўня. Працягваем. Калі ствараць мапу мясцінаў у Польшчы, звязаных з беларускай культурай, то абавязкова на ёй павінен быць горад Венгров. Сюды шмат гадоў прыязджалі беларускія мастакі на пленэр, які арганізоўваў мясцовы бізнэсоўца Яцак Галымбёўскі. Сярод гэтых мастакоў быў і Алесь Пушкін. Пра гэтыя пленеры згадваюць іх удзельнікі, беларускі мастак Эдуард Галустаў і прадаўжальнік справы Яцка, ягоны стрыечны брат Адам Гурэцкі.
2: На Południowej, to nazywały się plenery na Południowej. I wtedy on u mnie w czasie tego pleneru zamieszkał na kilka dni, a potem...
3: Просто я хочу еще пару слов сказать, что кузин, ну, брат двоюродный Адама и Войтека, и он почав организовывать пленеры, где стягивал мастаков с России, с Беларуси, с Украины, с Литвы. Вот, и были чудовные пленеры, там, нават не где на Корсице там организовывали. Ну, на жаль, его вельми величезная коллекция была. Ну, на жаль, он помер. И браты двоюродные взяли в свои руки. Это, как бы, это не... Тут еще была сестра так само. Сестра. Вось зарабили эти пленеры, какие вот тут. И дякуючи этому я особисто ведаю венгру.
2: Был час, же мой дом уважаем за дом otwarty. Przyjeżdżali artyści z Białorusi przeważnie, których gościłem u siebie w domu i traktowali, jak to Tamara Pawluczuk nazywała, jedźcie do Adama jak do sanatorium. To był taki czas trudny, to był 2000 rok i przyjeżdżali, zostawiałem ich w domu, sam zajmowałem się pracą zawodowo, a oni się u mnie gościli, jedli, zakupy robili sobie w mieście.
4: Tak? I Alesz Puszkin tak samo?
2: Nie, nie. Puszkin inaczej, bo Puszkin nie był u mnie jak w sanatorium, tylko Puszkin to tak gościł u mnie tam tydzień czy ileś, ale na innych zasadach. Coż by
4: było. I co, u was szmat kartyn Puszkina jest?
2: No właśnie, zaniedbałem to trochę, bo mam tylko jeden obraz Puszkina. Mam natomiast jego koszulę białoruską z tymi wzorkami takimi i jeszcze nie prana nawet. Wisi u mnie w szafie, ale nie prana nawet jeszcze. Wymieniłem sobie po prostu pewnego dnia, pewnego wieczoru. Wymieniliśmy sobie. Ja mu oddałem swoje, a on mi oddał swoje.
4: Ja to jak futbolisty.
2: Jak futbolisty. Dokładnie. Więcej o Puszkinie wspominać. Mam wiele...
4: A zaraz wy ładzicie plenery tu w Węgrowie?
2: Nie, już nie robimy, ale przez kilka lat robiliśmy, a teraz no, już uspokoiło się to trochę, no, już tak wygasło chęci, wiek. U mnie w domu akurat przy tej okazji plenerów tego Jacka Gołębiowskiego wspomnianego przez Edwarda gościłem całą plejadę artystów. Był nawet i Japończyk, był i Amerykanin, ale najbardziej to wspominam tych waszych białoruskich. Tamara Pawluczuk to przyjaciółka domu. Aleksiej Pawluczuk, Piotr Zarecki, Mikołaj Majewski. A Zarecki to był taki mój pupil, bo on był już miał chorobę, to Alzheimera, ale jeszcze próbował malować. Ale jak do mnie przyjechał, to uspokajał się, z laseczko siedział sobie na kuśtawce. Także to, no było, dla mnie to były piękne chwile, no, naprawdę. Piękne wspomnienia.
1: Пасля смерці Яцка Галымбёўскага засталася вялікая калекцыя карцін беларускіх мастакоў, у тым ліку і Алеся Пушкіна. І гэты пушкінскі збор пазалетась быў паказаны на выставе ў Варшаве на пляцоўцы беларускай прасторы «Робім разам». У экспазіцыі выставы можна было пабачыць 150 арыгінальных карцін мастака, а большасць з іх паходзілі з калекцыі, якая сёння захоўваецца ў Венгрове.
5: Остывая, апошні пацан.

mieszanka dream popu, stylistyki 60-tych gadów, krychu jazzu. Przyjemna gata, słuchajca, spodziewał się. Nowy album Pearl and the Oysters, duetu, jaki poznajomił się jeszcze u średniej szkole. I z tego momentu bispiero pewna razem stwarają muzykę. Tak było z przypadku Francji, jak i teraz u Los Angelesie. Tak samo tam żywie stwaraje i inspiruje innych. Adja Monet, organizatorka, aktywistka, surrealistyczna blues poetka, jak sama siebie określiła je. Powodle jej poezja to sposób dumania i baczenia. A wierszy to takie formy, dla jakich miałości pełne pryncypy, ale jedyny na to, jaka transformować sposób baczenia. Nowy album to zbornik pieśń głęboko ukorzenionych u poczucia supolności. Niechaj to będzie długi spis pracowników, jakie to pomogli realizować album. Ci u bardzo szerokim rozumieniu globalne supolność muzyką jak pracownika klasa, woś. Ludzie, jakie imknutca iści za swoją maraj. U czas, kali na przykład koncertne tury, nie tylko nieprybytkowe, ale często drogie dla samego artysta. Mianowite tu temu Adja Monet niepośrednio zakładaje u working class musicians. Żywa muzyka to naprawdę ja mierza naszej duchownej barźby z ideami i sposobami bycia. Mówić poetka, wokalistka, autorka. Pieśń ta pobudowana jest na plaskach u dłoni. Nieprzedkazalne perkusji i linii kontrabasa usiopiera pletaje się zaangażowanym opowiedem Adży. Ja nadaję, że to wiersz uznik minawite u czas turu, kali czasta czuła od innych muzyka już coś odczuwanie, że to świat niewielmi spróbuje to, że to ty robisz jak krytyczną pracę, fizyczną i duchową. A na szczęście na twojej pracy na mnoga bolsza blajuć inszyja. Nie usiedumki wam pieradała, ale posłuchajcie samej pieśni Adży Monet i bolsz stanie jasnym.

Adja Monet ze swoim twórczym manifestem, jaki dotyczyć rozumienia i baczenia pracy muzyka. Eta tako jest słuchne, ja думаю, z dyskusji na przykład u Polszczy, gdzie ciepier szukajce definicji artysty, kap pasprojać ułatkowaniu artysta w systemie socjalnej chowy, perspektywą na pięciu i tak dalej. Ale pokidają socjalne temy i pieranosim się u południową Ameryku. Tam u właśnie na co tym chodzi, u Buenos Aires, u Argentynie, powstał hurt Mujer Zebra. Debiutowali w 21, a geta ich nie, nowa pieśnia.

amerykański band A Perfect Circle na chwalach białoruskiego Radio Racja. Pieśnia Mila Zachałowak Starless i na pewno nie budzi zdziwienia następny wybór. Jedna, z mojej perspektywy, z bolsz wiadomych pieśń pod takim Zachałowkam, pochodzi z albumu Red 1974 roku. Początki biorę podrychtowcy jeszcze raniejszej pracy, albumu Starless and Bible Black, ale tady nie uwyszła u album, za to ją następny już, tak? I w ogóle ją zawierszaję. Posłuchajmy pełnej wersji, jaka ja poczynaję z klasycznej ballady, a rozwijaję się u jaka snuju wielmi raznorodną pieśniu, takую, jaką lubim. I takую, jaka ja zjawiaję się na pewno jednym z symbolów dla twórczości, charakteru twórczości hurtu King Crimson.

0: Konstanty Stepowicz narodził się 19 lutego 1890 roku w Baranii, Wileńskiej Hubierni u Sielanskiej Siemi. Dom, jaki pobudował jego baćka Maciej Stepowicz i u jakim żył on u dzieciństwie, zachował się do naszego czasu. Buduczy poet u 1905 chodzi skończył początkową i święciańską powiatową szkołę. U gadach 1906-1907 żył u Wilni, gdzie poznajomił się z białoruskim nacjonalnym ruchem. U 1908 chodzie postąpił u Wileńską katolicką duchowną seminarium. Z 1912 roku poczęła się jego choroba, zachwarł ją na suchoty. Zimą 1912-1913 do uprawiał na kurorcie u Zakopane.
1: Prad Bohom, jagliny miękkiej w rękach Twoich Boża, duch mój osobny niczego nie może. Choć z Twojej łaski i Twojej sile ja nieśmiertelny, nawet i w mogile. Ja podróżny z wysokiej krainy, szukaju szczęścia i kóżnej czasiny. Myślu, kryj Boża zludnaje mary, życia oraz kuszy bez bied i ochwiary. A dnie i paciechy proszę Ciebie, Panie, daj zrozumienie i umilowanie prawdy, co wyjrzał z róg Twoich ja wolny. Wybrać nieszczęście, ci

0: W uczobu u seminarii Konstanty Stepowicz Kazimir Swajak skończył u 1914 chodzie. Praz chwarobu tolki u wiestnu 1915 choda był wyświeczany na księdza. Atrymał pierwsze je przeznaczenie wikariem u Kamański Kościół. Nie w zabawie Konstancina Stepowicza pierawiali u Kluszczany pobacz z rodnymi baraniami. U końca 1916 ta ochoda za bielorusizację kościoła Stepowicza Swajaka pierawodzieć na Bielostoczynu. U hadach 1916-1918 czasy pierwszej suświetnej wojny był wikarym u kościole u Karycinie. Na Bielostoczynie on tak sama sprawował uwieści bielorusku mowę u kościole, ale heta było zabaronione miastowym proboszczom. U 1918-1919 hadach chwareł znów pojechał za Kapanę, gdzie jednoczasowo pracował kapielaną klimatycznego szpitala. U lipieni 1919 ochoda po drodze domu zajechał do księdza Jazepa Hiermanowicza. U Lapienicu padł Wałkawyskam. Tam Stepowicz wystupał z kazaniami po bielorusku, przyczynił się do organizacji szkół. Ale nie w zabawie zjawił się protest miastowych księdzów suprać używania bielaruskiej mowy u kościole.
1: Zachylanie słońca. Zachylanie słońca u nasza wakonca. Хатку освятить праменьми, потемной ночи оживить в очи боским до працы натхненьем. Познамы устали и шмат проспали, гойдали злыдни нам долю, пяли песни нам на предвечни, радости песню неволи. Заход смяяўся, каб ён даждаўся, у лапцёх, што з труду мы спалі. Усход нас мучыў цяжка балюча, хацеў, каб з душой мы прапалі. Абы балота, будзе ліхота, дзёрлі нас нянькі начніцы, аж да жывога, мо з волі Бога, кроў аж зарасіла зямліцу. Аж застагнала земля у подвалах, небо покрыў бліск агняны, з болю зямліцы, з крыві крыніцы, брат наш збудзіўся русняны. Асвеціць сонца яго вакунца, з луду мар сонных развее, і выйдзе з плугам ён саматугам рудненьку ніву засее.

0: jeszcze niekalki faktor życia Kazimiera Swajaka, jakie znajdźli się 10 godów temu nazad u artykule 20 nieczekanych faktor pra Kazimiera Swajaka. Liczy już to Adam Mickiewicz u odroźnienie od Syrakomli nie ma jej niczoha supolna z Białorusią. Nie prymał Tarasa Szałczenku. Krytyczna wykazywał się pra białoruska jest to radałnie jej piśmiennictwa. Był niezgodny ze słowami Chrysta, że kali ciebie udaryli po szczace, trzeba podstawić drugą. Jak widać, Kazimierz Swajak był postacią niezwyczajnej, a sionieśnie jest znajomstwa z jego wierszami zakończył pierwszym wierszem, jaki napisał Jan u 1912 godzie.
1: Na imieniny mojego próbaszcza. У день гэты шчасця і вяселля нясу табе, ксянжок, жычэння, высокага жыцця, святога, што мае мэта і пана Бога. Жыві афярна, міласэрна, людзям нясі асвету з неба, душой служы ім гойна, верна. Баліць табе, хай іх патрэба. У загробным жыць я жычу ў свеце, у вечным раі, у вечным леце, Бога хваліць праз усе векі і не забыць мяне калекі.

0: Zebraliśmy się tu, żeby uczcić pamięć mieszkańców wsi Potoka, niegdyś zamordowanych, i można zapytać, dlaczego, można rozważać, jaki był sens tego, żeby oni, zwykli ludzie, którzy chcieli pozostać prawosławnymi, chcieli żyć tak jak do tej pory, chcieli tak samo się zbawiać, dlaczego ich niewinnych ludzi zamordowano. I na to pytanie w zasadzie możemy odpowiadać. Możemy odpowiadać poprzez różne fakty historyczne, możemy odpowiadać zastanawiając się, analizując psychologię oprawców, analizując ówczesne czasy, ówczesną politykę, ale tak naprawdę nigdy nie wejrzymy do głowy tych, którzy to zrobili, którzy zdecydowali się na zabicie tych niewinnych ludzi. I naszym zadaniem, jako już żyjących wiele lat później, często potomków tych ludzi, jest po prostu pamiętać o tym, pamiętać o ich niewinnej ofierze i wybaczyć tym, którzy dla, z jakiegoś powodu dokonali takiego czynu. Pamiętajmy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, jak rzeczywiście w tej Potoce było, żeby nie dawali wiary w to, co mówią główne media, to, co mówią inni, tylko żeby posłuchali tych, którzy są stąd, mieszkańców Potoki i wszystkich innych związanych jakoś z tą wsią. Dziękuję wszystkim za obecność. Tak liczna grupa ludzi tutaj zebranych świadczy o tym, że cały czas ta pamięć jest i pamięć będzie, bo jeżeli jesteśmy, to znaczy, że cały czas tych ludzi pamiętamy i ci ludzie żyją w naszych umysłach i mamy nadzieję, że ci ludzie również są takimi świętymi, nie, oczywiście nieuznawanymi przez cerkiew jako święci, bo nie wiemy o ich świętości za wiele, ale możemy mieć na to nadzieję, że poprzez to, że niewinnie zginęli, zostali przez Boga ukoronowani tymi koronami męczeńskimi i teraz są świętymi, mogą wspierać nas w naszych modlitwach. Spasi Gospodi.
1: Po swojemu nie haworycie, tak jak tu patoczycie.
2: Rozumiem, ale gadać nie gadam. Okay. Odkąd dziadkowie nie żyją, to już nie gadam.
1: Co się miał siul z Patoki?
2: Pewnie. Moja mama jest stąd. Tam jest mama. O, jest taka okazja, trzeba przyjeżdżać, żeby pamiętać o tym, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Młodzi już się niczym praktycznie nie interesują. Ludzie w moim wieku też już mało, coraz mniej. A no, trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
1: Taka jest składana pamięć. Balucza ja pamięć.
2: No nikt tego nie wie dokładnie, co tam było, jak to było. W każdym bądź razie coś się zadziało.
1: Zgarali troje dzieci.
2: Znaczy, no tak, tak, dlatego mówię. No.
1: Rozstrzelany, ja czacióra dorosłych, jeden dorosły.
2: Ale nikt z nas, tak jak Baciuszka powiedział, nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak to było, co to było, bo tych ludzi, którzy to pamiętają, jest garstka, oni pamiętają te pożary i to, co było, ale dlaczego to było tak naprawdę i kto, co, z kim, gdzie, no to kto to wyjaśni? Tylko wiedzą ci, których już nie ma, nie? No ja wierzę w to, co tutaj się zadziało. Staram się jakoś to sobie rozwiązywać albo przemyśleć, no ale no było. Wojna była ciężka, teraz też są wojny i też są różne czasy. Jedni mówią, że to tych wina...
1: Po wojnie.
2: No dokładnie, ale mówię, no powojenne czasy, przedwojenne czasy, to wszystko się dzieje tak jak teraz, nie? Wszystko mamy bardzo blisko. Z czego to było? Być może dlatego, że, no mówię, tu język jest specyficzny, jesteśmy ze wschodu ludźmi, nie? I te nasze języki się mieszają. Jedni przyjeżdżają stamtąd, my jesteśmy stąd. Wiadomo, tu jest ten język, ten prosty tak zwany, tym ludzie się posługują do dzisiaj. No i może za to, może za coś. Komuś to się nie podobało, bo, no mówię, Polacy chcieli być w Polsce, a tu, że ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? Tak samo mówię, no przecież i Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam, i tu, i Ukraińcy, i wszyscy żyjemy razem. Jeżdżę gdziekolwiek po Polsce, czasem słyszę, że my białostoczanie jesteśmy nietolerancyjni. Zapraszam do nas, zobaczycie, jacy my jesteśmy nietolerancyjni. Wszyscy razem żyjemy, prawosławni, katolicy, Tatarzy, Żydzi, wszyscy jesteśmy razem, muzułmanie, nie? Dlatego no, warto przyjeżdżać, warto pamiętać o takich rzeczach, nie zapominać. Nie warto pamiętać, tylko nie zapominać. Żeby no takie chwile jak te, żeby one były, nie? mało ludzi już tak naprawdę sobie nawet rozmawia o tym, ale ja to mówię, różne słuchy mnie dochodziły, co tutaj się działo i jak to było i z różnych stron, nie? Nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy nie są stąd, a słyszeli, znaczy są z okolic, nie? A słyszeli coś tam, nie coś, także historii na ten temat jest bardzo wiele. To jest tylko historia, albo aż historia, nie? No mamy chrzestna na przykład, pamięta, bo była małą dziewczynką, jak to się zadziało, nie? To mówiła właśnie, że no ja mówię, ja tylko to, co słyszę od mamy i tutaj od ludzi. Wieś po prostu w jednej chwili, jeden wielki ogień, nie? To nie, i opowiadała, mówi, że to nie było tak, że coś tam po czymś po kolei się paliło, tylko mówi, w jednej chwili był jeden wielki ogień i tyle. Nie? Było źle, jest, nie jest wcale lepiej, a czy będzie, nie wiadomo, zobaczymy. No, w każdym bądź razie, tak jak pani widzi, co się dzieje, to od nas jakby niezależne jest nic. Jeżeli ja słyszę o żołnierzach wyklętych i o tych marszach i o tym wszystkim, no to ktoś, kto chce posłuchać, to ja mu opowiem, nie? Jak to było i mówię, jak to było, no to przeważnie słyszę, że kolaboracja była z ruskimi i dlatego ich... Zobaczy pani, co się dzieje teraz. Jest taka powtórka wszystkiego. To historia po prostu, ona kołem się toczy i to nie ma tak, że coś nowego powstało. To jest cały czas to samo. Cały czas niewinni ludzie, cały czas dzieci i nie ci to, co powinni, tylko po prostu zwykli tacy, którzy chcą sobie żyć, nie? Znaczy, no mówię, moje pokolenie to tak niekoniecznie, bo to teraz ludzie

0: Nazywam się ksiądz Grzegorz Wasiluk. Jestem proboszczem parafii w Topolanach.
1: Po swojemu nie chyba?
0: Trochu po swojemu. Popróbuję.
1: Pierwszy raz tu służbę odprawiacie upamięć zaginionych u Patury.
0: Tak, bo ja od pół roka tutaj na służbie i to pierwszy raz tutaj. No my służymy akafisty, ostatnia niedziela miesiąca i wtedy za każdym razem też wspominamy wszystkich tutaj pogibszych.
1: Jak właśnie tu pamięć trzeba zachować, tak, aby ludzie przyjeżdżali, pamiętali?
0: Trzeba pamiętać, żeby wszyscy kazali swoim dzieciom, swoim bliskim, co w tej potoce stało się naprawdę, żeby informacja szła od bliskich, od tych, co tutaj są, a nie z różnych mediów, w których często, wiadomo, w drugą stronę to idzie.
1: Wy mówili, że nam trzeba wybaczyć. Czy my, jak chrześcijanie, mają obowiązek wybaczać tym, jakie ja nie prosić pro nasze wybaczenie?
0: No, jak Chrysta rozpinali, on tam, tych, którzy go rozpinali, im probaczyło, no oni to, że nie prosili jego, oni tam jego traktowali jak zwykłego więźnia, tak samo ci, co tam pozabijali i mogli ich traktować nawet jako nieludzi i to jest coś, ciężko się z tym pomyśleć, co oni mogli mieć w głowach, ale to jest naprawdę trudne i bardzo trudne z naszej strony, żeby po prostu popatrzeć ich na nich jako nawet no, na ludzi, na wzór Boga, mimo że tak daleko od Niego odeszli. No to na pewno trudno jest, nawet jak ktoś, szczególnie jak ktoś z bliskich tam był pomordowany, czy jeżeli to jest temat, na który bardzo dużo wiemy, to jest naprawdę niewyobrażalnie trudno. Trzeba modlić się, może tam Bóg coś pomoże i pomoże wybaczyć. No może przyjdą czasy, kiedy będziemy mieli ikonę Muczenników Potockich, może będziemy, no nie znaju, to jak Bóg ich tak prosławi, że cerkow jakoś, jakieś cuda się dokonają i cerkow.
1: Bogu trzeba tak samo dopomagczy.
0: Tak, jeżeli będzie pamięć, będziemy modlić się i będziemy pamiętać o nich, no to może, kto wie, za jakiś czas to się zadzieje takowo.
1: Dziękuję, baciuszka, że daję wam pośpiechał na waszej służbie.
0: Dziękuję.
1: U Topolanach. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja kiedyś uczył się białoruskiego języka, no tak potem mało używał i tak.
1: A gdzie wy uczyli się?
0: W szkole Kiryła i Mefodia. No i kultura białoruska taka bliska.

0: No tak jak, co ja mogę сказать, tak jak батюшка сказал после панихиды, что dla nas trzeba pamiętać o tych wydarzeniach, trzeba pamiętać o tych ofiarach i modlitwa, to sama główna sprawa, tak, dla nas, jak dla prawosławnych, jakby w planie duchowym takim. A gety jest sprawcy, no to tak samo, jak baciuszka сказал, z nienawiścią nie możemy podchodzić do tego, po prostu może nieświadomy to robili, może wpływ miały czynniki jakieś zewnętrzne, to nie nasze dzieło, mówię, nas wtedy nie było, tak, my żyjemy cipier tej rzeczywistości i po prostu, no żal tylko, że usio taki raniej było trochę bolsz ludzi, tak, znaczy nie trochę, tylko znacznie bolsz ludzi, tak, jakby nie ma przedstawicieli, tak, można сказать, białoruskich organizacji, tak, także to troszkę żal.
1: I radnych z Białostoka nie ma?
0: No, radnych może budyć za parę lat.
1: Jak wybory?
0: Ja nie znam, ja tego nie będę mówić. Wszystko taki, no same główne jest, to my

0: деревне душу сопче гробом Божиих, убиенных жителей деревни Потока, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анны Михаила, Младенца и рабов Божих, Младенца Евгений, Младенца Нина, Младенца Николая, Михаила, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира.
1: Насколько это важно, как памятать?
2: Ты шалба ма 97 лет. Ну, всё помню.
3: Потоки походят.
2: Из потоки походят, всё.
1: То скажите, чему приезжаете тут и насколько важна эта память?
2: Ну, бо тещава оповяда, как было, и приезжаем, бо ты походишь с потоки, уж дому нема, але ту такие вспомнения и такий, ну, ма сентимент до того места. Tylko, że już nie da rady przyjechać.
1: No ale chyba taka jest składana, ciężka historia. Można przyzabyć?
2: Musi być. Musi być lepiej.
4: Lepiej niechaj nie pójdzie.
5: Po swojemu nie haworycie.
6: Mówię, ale tak brzydko mówię.
5: No, kiedy wydawiedzieli się pro potoku.
6: No to, co zdarzyło się w potoce, to gdzieś tam się słyszało w domu, tak? Jeszcze, jeśli pamiętam, jak byłam dzieckiem. Kilkanaście lat temu została tutaj troszeczkę tak tradycja też jakby wznowiona i upamiętnianie tego wydarzenia. Spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, żeby pomodlić się za ofiary, tak? Tego tragicznego wydarzenia. Więc już później tak rokrocznie się zbieraliśmy, żeby podczas panichidy pomodlić się za te ofiary. Powstała tutaj piękna kapliczka na miejscu cerkwi, która została zburzona. No i tak staramy się rokrocznie upamiętniać to tragiczne wydarzenie. Jest to dla nas ważne, jest to dla taka nasza historia związana z naszą tożsamością i myślę, że nie możemy o tym zapominać.
1: To jest ważne, że choć ludzie jeszcze przyjeżdżają.
7: Ale nasza pamięć już też zaczyna być nie taka, jak trzeba. Ja się znaję tylko, że to mnie tato mówił. Ale teraz na przykład któregoś dnia mówię sobie no dobre, tato kazał, że mężczyznusi ich wygnali na parę wołoku. A co z kobietami i dziećmi było? I dzisiaj dowiaduje się, kto tak tutaj mówimy, że jakiś tam z tych podpalaczy chyba żołnierz jechał na koniu czy bieg i krzyczał, że pali się potoka i wtedy te kobiety z tymi dziećmi uciekały z domów. No i także, ale wtedy jak tato rozkazywał, to nie przyszło do głowy zapytać się, bo to nie był taki czas na to je. Także tak to właśnie jest. I jest jeszcze jedyny świadek tych wydarzeń, to jest żywie, no ale już ma 98 lat. I ja dzisiaj pytałem się jego syna, czemu nie przywiózł ojca, on każe, że nie nadaje se, co prawda holowa jeszcze pracuje. No ale to jest sio, że nikt więcej bolsz nie skaże. Przez pryzmu pamięci to raz, a po drugie to jeszcze jest też, no nie wiem, ktoś tam zapisywał, ale każdy ma inne przekazy. Dzisiaj uczula na przykład, że potoka doigrała się. Jaka zasłużyli na to je. No ja mówię, no mój tato nie kazał, że tak to było. On miał 16 lat. To był młody człowiek jeszcze wtedy. Zupełnie młody. No ale. Ale właśnie. I teraz no ktoś takiej może skazać, że doigrał się. Jako, że to...
1: No tak, no bo kiedy na przykład prezydent staje na kolana przed mogiłą tak. Łupeszki, to można
7: domać. A to jego oddział spalił przecież potoku. A po Michałowi jeszcze tato mówił, tata mojego nie ma już 14 lat. To każe do mnie, no i co, chodzi po Michałowi i orderami dzwonić, ja bohater. A ja go do niego, ty potoku spalił. Ty bandyta, nie bohater. No ale, no właśnie, ale. Także to tak to jest. Każdemu człowiekowi, któremu dasz broń do ruki, to różne historie mogą dziać się. On wtedy, nie wiem, tak nie wydaje się, nawet dziwić się na to jeszcze, co dzieje się w świecie teraz. Porządni ludzie dostają broń do ruki, dostają władzę i wtedy robią buchy reszta. Robią się po prostu nieobliczalne, bo ja mogę porządzić się nad słabszymi. Tak samo wtedy. Tato mój kazał, że dzień wcześniej była zbierana ta obowiązkowa dostawa. No oczywiście nikt tego nie lubił oddawać, ale ludzie dawali, bo musieli dawać. gdzieś one potem spotkali się z tym oddziałem, bo to była obstawa też.
3: 16, tak.
7: Tak, no to jeszcze właśnie nie dzień, a parę dni przed tym sim. Gdzieś tam spotkali się, od kogoś oni tam w potyczce zabili. A Malaszewskich to tutaj u Potocy zabili. No.
3: I Bekisza.
7: No, ale że niewinne dzieci zhoryli, prawda? No to tak, no, tak to jest. No tak to było i niestety historia. Każdy, kto przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
1: Czy można wybaczyć tym, jak ja nikoli nie prosili nas wybaczenia?
7: No właśnie, nikt nie prosili. To prawda. Będziemy pamiętać.
1: Wasze dzieci przyjeżdżają tu. Dzieci znają pra to jeszcze.
7: Znają. Tylko, że mój syn jest za granicą. Ale wiedajet, doczka wiedajet. No przyjeżdżają, znają.
1: Będzie czas, przyjedź.
7: Może.
8: Andrzej Gierasimczuk.
1: I wyjść wnukom. Znaje tę historię waszego dziada?
8: Tak. No, zginął w pożarze, jak potoka była spalona w 45 roku.
1: Co to znaczy zginął w pożarze? Czemu tutaj pożar był?
8: No, AK podpaliło wioskę, tak? No i między innymi dziadek, bo tu zginęło kilka osób, tak? I między innymi po pożarze od ranu do parzeń zginął też, zmarł po kilka dni po pożarze i ojciec, dziadek mój, tak?
1: I ta historia tak wiadoma była z dawna dla was?
8: Od małego z ojcem żeśmy tutaj, bo ojciec stąd pochodzi, także całe życie, tak?
1: Czas. Niektórzy to bojali się chowarzyć pra tyje chodzieje.
8: Czy ojciec, odkąd ja pamiętam, zawsze było mówione, tak? Był ojciec, ojca, siostra też cały czas to wspominała, tak? Jeszcze ojca, siostra jeszcze żyje.
1: To ciebie wasza czarka, aby przyjeżdżać tu?
8: Tak, no, ktoś musi tą pamięć podtrzymywać.
1: Na kolkie ta ważna wyśka, nie być tu?
8: Ważne, żeby jak nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My jako potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?
1: Na wóżta pamiętać takie tragiczne podzieje, taka balucza.
8: Bolące, ale nie mamy na to wpływu, tak? Musimy po prostu o tym pamiętać i tyle. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić.
1: Takie rzeczy mogą być powtarzane?
8: No, patrząc na dzisiejszy świat, to wszystko się może wydarzać. Także myślę, że to nieuniknione kiedyś jeszcze. To, co na świecie się dzieje, to dalej jest to samo, tak?
1: Wy tak samo macie bliskich dzieci, ktoś później będzie tak samo przyjeżdżać?
8: Mam nadzieję, że tak. A jak będzie, się okaże. Będzie widać.
9: Przyjechali dlatego, że brat dzwonił, bo to jest brat mój, chodzi Mikołaj. Ja tutaj tylko... Mikołaj dzwonił, żeby przyjechać i na to przyjechał. Dwa razy w roku przyjeżdżają.
1: Ale czego przyjechać i to nie skazał?
9: Nie, to ja znaju, bo ja już tu przyjeżdżaję już kilkanaście lat już co roku. Także ja znaju, czego tu przyjeżdżać. No, prezent przywieźli, imieniny.
10: Ale kiedyś było mnogo ludzi, a teraz mało. No ludzie pomierali, powyjeżdżali. No.
1: А молодые не цікавляться?
10: А молодые, точно молодые. Так то молодые. Ми теж були молоді, я трохи не цікавлюсь. А зараз, як постарі, то вже чоловік і немає разом того. Ну.
1: То будемо чекати, як молодые постареють, так?
10: О, ну не вім, ну то ж. Білостук забрав, людей споро, Варшава, за границю повиїздали. Ну, а туди залишився тільки я. І то каже, недобітки, ну. Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди час виїхало, до речі, час до Білостоку, а решта залишилася. Ну.
1: І ніколи я на такі не обновилася?
10: Ні, так. Хотіли потоку таку здорову зробити, але хотіли, чи панство хотіло відбудувати, але люди, щоб зібрання зробили, бо час була, боялися, щоб колхози їх то не взяли, боялися тих колхозів. А копи тих колхозів були, то було б ліжей, і вьоску збудували б, і вьоска була б іначе. А зараз так...
1: Пакуль що год 22-го,
10: так? Так, ну. А тут такий молодий батюшка, то треба батюшко, щоб такі енергічні були.
1: Але то дякуючи яйцю Олександру, чи почалося
10: гетти маліцею? І ще на кінці дробів, вже відходжу, вже батюшка там був, вже сходи посадські у П'ятінці, капличку теж обложив, церкву теж обложив. За 15 літ много роботи зробив, ой, много. І ще хотіли, думали, вже, бо там П'ятінку вже зробив, вже хотіли то план вже би зробив, ну. Це плани братися за роботи, так, ну, але як вже
1: не до того сроку. Ну, то треба тепер нового батюшку мобілізувати.
10: Молодим ще трохи тут очищити, так, туди вже би, так, ну, щоб час покаже, ну. Так, просто вже П'ятінка там була в гуршим стані. Там треба було капличку тут, то кричі там, от так, ну, трохи шалювали, трохи, а ти я теж того на кого. Плитки файні обложили, так, ну.
5: Що могли, то і зробили
10: ні, так,
5: роботи.
10: Ні, так, так.
5: І ще трохи ще для нового батюшки.
10: Ну, завжди робота є, так, ну. Я кажу, праця – це як хазяйство малое.
5: Ну, наскільки то важно, каб в годовину бути тут, в той капличці?
11: Ні, не розумію.
5: Не розумієте?
11: Та я розумію, бо ще вчаю білоруського школи і російських, але таке вірно.

przyprawą Bożych, umiennych życielek drewni potoka, Joanna Władimira Jewgenia Mikołaja, Anna Jurenia.

0: Працягваем наш канцэрт пажаданняў, і вось у нас датэлефанавалася у апошні момант, калі ўжо сканчалася песня, спадарыня Агнешка. Нават не паспелі запытацца, адкуль яна, то просім прадставіцца яшчэ раз.
1: Алло.
2: Так, слухаем вас.
1: Добрый вечер. Хочем вложить życzenia dzisiaj swoich dzieci, bo 1 czerwca wychodzi Dzień Dziecka. Chciałam pozdrowić i wszystkie swoje dzieci, najperucz najmłodszego, naszego Wojtka Zamkiewicza, który teraz troszkę przychworiał, ale daj Boże, kopio mu się było dobre, kowal był zdrowy, kopio mu się wyszło tak jak trzeba. Teraz chcę pozdrowić i mojego syna Łukasza z Angeliką, bo to nasze dzieci. Gosiu i Adriana, tak samo też nasze dzieci. Ale taka nagoda w nas dzisiaj specjalna. Nasz zjać Adrian Bugwil z Oreszkowa obchodzi urodziny. Adrian, życzę tobie z tatą dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Tobie się powyło się w pracy, w życiu. Tylko twoje marzenia się spełniliś takie, jak tobie zamarzyliś. Wsiało się najlepszego. To życzę jest te, tak samo Łukasz i szwagier Wojtek. Pokazali go pozdrowić. Wejść i złożyć ci życzenia. Tak samo pozdrowić i choczu swojego mużyka Janka Zonkiewicza. I życzyć mu też. Wsiało się najlepszego. Bo on był taki, jak jest. І там ўсё. І хоча пісаць таку, як я заказала дзецтва.
2: Прагучыць абавязкова, ўжо знайшлі ў выкананні прымакоў, так?
1: Так.
2: Добра. І всяго вам добрага, заставайцеся з намі.
0: За некалькі, праз некалькі дзён, 22-й дзень народзінаў будзе адзначаць Куба Мацкевіч з Нарвы, які ёсць сталым слухачом нашага канцэрту пажаданняў. З гэтай нагоды яго хросная Эля перасылае

0: миксы DJ Ricky. In the
1: Dobry wieczór, witaju, witaju na hadzinniku 21 hadzina, a heta znaczyć tolki adno. Startuje Indamix, z wami DJ Ricky i następnuju hadzinu my prawie dziom bez tarmazou. Na pieredadzie muzyczna je padaroża pełnej energii, klubnych ryfmał i hukał, pad jak kija nie machczyma usiedzieć na miejscu. Gdzie by nie byli, doma, za rulą, na pracy, ci tolki paczynajecie swój subotni wieczar, bicie, huczniej, paczynajem, heta wasz czas.

tym muzycznym akcencie my powolna zawierszajem sioniasz ni inda mix. Dziakuj, to byli razem za mną i spadziajusia, gety set dadał wam energii, nastroj stał lepszy, a muzyka da pamachła, choć nie na dołucha, ad kluczyca, ad pausiedzionności. Z wami był DJ Ricky, dziakuj za hetu i uchodzinu razem i nie zabywajcie, sustrakajem się znowu u następnej subotu o 21 godzinie. Bywajcie i